ay ci minima ne kon nak baye pen adama ndjay yaanu watal sunu waji fi ci radio senegal muy la radio majeur ndiek juddu ndiek bax neewul kenn bonal ay ci nina ko duma ko teggi ben yon beggel len rek moma ñer ay ci baye ousen ndjay.